0: Follow my comps. Wszyscy
1: wiedzą, że nic skaże ci chuda. Nigdy nie. Ja zakroję.
2: Gay website.
1: Ja zabudę. Ja proszę. I wszystko, co nie lze.
3: No drugim nigdy. Widzę, ja nie będę.
0: Anal.
3: Если что-то не так.